0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Odogu, imagine me kita one nyemno.